awunakara, awunalahla, awunalifa, uthi usongodla ngani? Eyi, sekaveli le.